0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus radio.
1: Hey yo, Sasha,
2: rompe la discoteca.